człowieka na jakasze. O na miko koku, ej kłęka na jakasze. Yeah. O co dzień na, daj nam na jutro.

wawaye. Awurade na wokakye nsa sɛ wantim nipa ko a wɔkusa ne ho nsuo na wɔbɛma wo na wama ne dada nkwa nsuo a ɔnom asukɔm ne ne da. Awurade wokusaa no asɛm so wokusaa ne sɛ ɔnkɔfrɛ wɔkunu mmara na ɔka sɛ wɔni kunu na wasɛm so wokaa sɛ wɔaka ne yie.